Susanne, lekko bin ich. Ja. Jo, karton albo lek, ja taki porcelan. Sam modrej.